Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya zvinadikana ndi izvi. Kukoya madzi muzinghali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka echitonhora musati mayamwa. Kuita madu pa munhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvangoza, mulemerero watu ukuru ndi ngoza.

Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchi

0: se ungwanise kutumira mare dakara mazana mairi ezuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempresa ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempresa pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubhanko rako izvi zvinokasika hazvinetsi zvinorugondo metixi mare
1: pamusambiki nyika yedu yakati nakiranyi yemusambiki yakati sererenyi yemusambiki
2: madzishoferi kuri pamusoho weradio difuzamu zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho weradio difuzamu uye batsirai kuti radio musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano
3: radio musambiki.

0: rangura murukundi zondera nokundirowera Kalumanga Mr. Tete Augusto Domingos Kalumanga Shitambo je champagne zvokufuka nokusimira nokuwarira pamwe Tikida Asiya ndizi kupfara zvo zviri kwazvo ngeso kurakabva ku district ore guru remurumbwana vakaenda kuuraya maikuru ake ngokuvapo mhauroi izvi handizvo kuzvipfarira ne vakagumisa soko rekuno kuradio Mozambique 6 pence Antonio 6 pence official mapolisia manika mono
1: mapolisa ku komando district reguru panguva dzaita 11 dzekumasikati pamazuva makumi maviri narimwe emwedzi uno ku localidad de Chivuri ku posto administrativo yemungari mapolisa kwaoneka chisunga munhu umwe unomakore anokwana kuita